niswacha na nadie dhano kohero ne dhano wondo jowadegi mano nyalo wondi era piny ni makati dagi atanyakiwe piny ni